0: Bez tebe ne znam.
1: Najlepsze želje naszych posłuchawców. Čestitke na Radiu Maxi.